0: Frank Vesela, spiewa Lubost Schmidasz, a Katka Pöpelec, da nam nitko przeladku o dzięcniejszych temach. Dobra ranie, Katka.
1: Dobra ranie, Mateo. Hajdzian Sarano poręcz mi mestrujem w oprustnińskim dziele, szajdne hacz w Staruni albo Napolu, gdzie młodzi ludzie dziewaja w otoczęca pola nas punże. A sobie przecież jest sreda, zabieramy się też z rycznym kuczykom dr Jana Szuczyna, jedzęca na rydzie, w Rywieniu, Retwiczce a Romaku mestrujem punże, a wieza też w osobie zauszytkich budyskich, w obydleriu jara ważna, a zauszytkich tych, kocisz w budyśnie na szlibynu i drogę. Z parku ja, tušako je so bateriju skvat, včerajšho popodnia sem palil a dživa tam šatce ešte nesú odsamkene, tiež potom vás to vieso rano informujeme.
0: Tak daleko po takým tematickým přelad dženskýšho vúsovania dále džez Michailu Melcorovej, sonne zás voživia nás a nás voživia vieso tiež kužranie serbská učba, na kotre spíve sme česáč do šestčich veselíč nedom zoniče.
2: Do šestruch po všetne džen Dusch so schiet, ko jen lösch sauber, potom nisch da treba mögen.

Spočatku busowania dremienia, co są pucze naszej kończynie swobodne, to tak daleko tyś przytrychi, jenoś naczel sem zabył tu budyszynie, kajsze Katka iżo naryczała, je so paliwo, respektivnie so iszcze paliwo, niwa wobora je iszcze namiestnie na parkowaniszczu tam przy Szlibenoj, gdyż przyjedziesz z A4 budyszyn zapad dele, potom smio budyszyn, tam na tutym pendlowym parkowaniszczu je so paliwo, respektivnie so iszcze haszenskie dzieła odmywaja, tohodla je Šlibenova zaurena, tuž dobiče jeli tam, voko do Budyšina jeđeče hevak, si dženca inajši puč namakač. A kde sme při obka, že poladame skrutka išče nudom na vedro, džen zají so svunčne, skunči so svunčne, miestem pak převažne mročele, jednotlivé spátky sú možné při maximálne 20 stopňach.

slze radosć so vam runjewan njetraja, ronič, ale snanosć przyjusiem z Bożą idyż słyszycie sapsku uczbu. A te mamy sapskim rozwosu za was, wie za kujże ranie dosć Tomasa, nie, Olivera Tomasa słyszym. Nie tak kajesz boscia Lirita Förstera. A Julio Jankowscy, no, to są po takim cio z wieso wiacowych serbskich interpretów, kisz nam hać do sedmich zaspiewaja. Najprede pak, że albanscy dale, sedom mięcinu po sześcich.

serbske blido Drežanach je dženca večo šestčih, znova v The Red Rooster, to je ospada z přitulný pivoj zarodu na Renenskase Džesač. Jutce je přičana rečna hočina z Mjotca zaradnisko zvjazka při kloštorskej vodže, kněza Lumana, a to od popodňa cioch do večora na pošestčich, dom je zaradnisko zvjazka v Stvi 212. V čornom komcu môžete sebi film aj vobladač. Jutce večer v 9. pokaza so film Extra Wurst a potom piatk v samstnom času film Michael. Tutun tydzień nakwataja dwój dziel wojewódzkiego postkitka z przyrodu a w przyrodzie. Ukończowanie wokół koczyn z pedagogu za hojace zela, knieni Reginu Kraucowi, kiedyż by zajszło piat planowane, ale je niewedra dla wupadnowo. So tutun piatk wotmieje od popolnia pieczych do wieczora sedmich. W jasny swiedzień z wieczan samskich Bazlicach tutun kunst tydzień ja zapoczeję piatk wieczor, to so z szesczych prynie piwo natoczy, potom sleduje dzieciace kino a w jasne ubiedzowanie. Sobotu popolniu sztyrioch czy dale z koporskim cunierom, paralelnie poskieczeje wafle a kowy, a za dzieci baslensku drohu, a od wieczora wosmich potom štož vězeně jsme pobachovač Reje za modera starých a nedělu maja od rania džesačích rajnče pivko z kapavu horjane, na podvanačích seda v oběd, na podcioch kově a tykanc a písaný program se serbským folklorným ansamblom Budvo. A miločanské skále při kravatovém kaměňu se tež tutom konci dňa svědčí serbská kultura. Vítaj festival se tutom konci dňa od Miva. Tam maja koncerty, dziewomniczki, filmy, reje a dalsze poskitki. Sobotu wieczor na przykład Berlinsku drohu słyszycie skupinu Janka Hanka, a też Jacke Schwarz und Niete.

0: skupina The Police to bie apropos Police.
1: Policja z G.
0: Nowoski policja ma wysoka szkujżeranie. Rańczy redaktor, dżęca rańcza redaktorka Katka za nas.
2: Dobra ranie. Starts bola Radeberga, bo minę nich miesacach wo wiacere tysace euro w obszudzenie. Wosom a 60 litny pytasze internetze za investmentom z lukratywny renditu, albo wot kryminalnych zjebane, a to wo 105 tysace euro. Policja warnuje, gieczbu przy lukratywnych poskitkach internetze wużywajcze serwis centralu za przetrebario a dajcze so poradzować. W protecach bola Halstrowa stasa pądzielu rano nie zboża, dokąd szofer auta przed je zbuzasze. 49-letny bie ze swoim fortom na wodnie drozy popuczu a miejsze wodpolat kamiensku drohu do smiera na Henarstowsku drohu przepryczyć. Przy tym przewidzieszy mąż w pośrednim zdaczu przed je zbucja postalitnie w Renocze a Prasny. Sobojeducy Renota duje zechu lochko zranienego do kliniki. Szkoda na automaj 17 tysac euro. A wodniwa w oborabie pądzielu wieczo pocznicy popuczu, przy wopkodzie na drjeżdżanskie drozy rozbuchny przy zimiu przytykniany aku a sopalesze. Zranił so nich tu nie, szkoda w uczyni 100 tysac euro.
0: Tak, daleko z dzielinki policja, a wodniwa w obora ma tu czas nie też jeszcze budyżynie, to już to dzieła, tam na parkowaniu przy ślibynowie, szak osopalika jeszcze po wieszczach słyszeli, tomu jeszcze raz pokiju, respektywnie warnowanie, dziarszcze w budyżynie w okna, a durje zaurene. Dalej, że ze Zuzan Hempelowej, na domie Bielk na dziewięć.

0: Більше 1000 кілометрів тоя аж до Балтикума наша репортерка Стефані Крауцольц є зі своєю жоку тухилу зешігом дуці до Петзайча, а ми сміємо біж Петла. Цо раз ти був іще в Варшаві? А пен?
1: Ми сме спущили Варшаву, то велике місто, ту мурену митрополу, а сме се удали до сміра Петзайча. Tam musíme k doniš, sme obšal, že přišli dali do Pizzajčnije Európy. Rozmi, my máme nento hynakšu casu cunu, jo celá gžina pysče ako doma, a nio jana ten cas hynac, ale sme teke duce nento p hynakšich kliach. To k doni, ktož co z Pizzkeje dali do smira Baltijskeje republiky, do Litauskeje, do Letijskeje, abo samo do Istijskeje, ten müsse przestupić neži při granice miaze Pelskiju a Litauskiju. Tam su te kilie, kterež su tak široke, ako jo uzus analog ve centrálne Európy, tam jo stem kync, a to ve misce Mockava. Net tam mogu drogujúce přestupíš do drugiego šiga, litauskije železnice, a tam sme se pak pogybovali na šajnčich kiliach, kterež su pizajčno-európske abo rusojske.
0: Ja, po takim zwyżysza ninto miastem teke druge rece, abo?
1: Żeż w polskich szegach, a teke poszukki w polskiej, możeż sejski nieco gdonić, a gaż masz kluku zwyczego tibi rozmiju, występnie gaż nieco przełszo komplicirowane wice z ulicowasz ludzimi. A teke cesta dość mgu engelskie dosteje. To je pićko hynac bylo w litowskich szegach, tam ka to selske, to slovenske niso vici rozmili z engelski uricu, nio tak ľaško bylo. Ja vse vince nesam se zvierila se rusojski nico pšašaš, a to kdoni až ta šafnaka a ja sme z večego šichio komunicirovali jano ze znamenami.
0: Ja, ninto veste je v Litauske. Kak se vama tam ninto spedoba?
1: Sme spuščili ten kraj pirogu, a sme se přibližili tým, co nám Európie žož blíni sú šedná jeza. Jo, veci budú pen ulicu vaš, ja mogu hovací kdo niž, až otude, jo, pičku ako v domovní, teke u Pelskej abo v Litauskej sú krove na pastvie, a te bešone stoje ve svojich gnízdach, a sú duce pelukách, a všechno přepytovali za žabami a druhý carobu.
0: Jo, to klince rědně na pen, žicem vám ještě věle rědných doživěňů.
1: Jo, žicem vám rědný žen, rědný věco a za nás pen nepedy nežodali vystaňomi ochulů v Litauské.

0: Ved nedjele pożywaju dzisiaj swe feriowe czas we Witajkempie w Jarejszku pla Derbna. Co są dożywili do tych miejsc, smy uzganili ved organizatora Maxa Bagańca ved Recnego Centrum Witaj.
1: Smy mieli zeznawańskie grasza, mamy szipher starych uchadzów, ale takie wiele nowych. Pożywiele smy mieli sportowe grasza, wjeżdżenie przez infocentrum tudejszego geoparka, a pewnieści kreatywną zjewarniu. Mimo tego, sme teke już grali w poolu, lec ronoż, jo, wiedro nie jest takie optimalne. A cora jo był nasz wierażk do tych miast. Sme mieli wielki ulet do Łęknicy. Tam jest taka stara brunicowa jama, babi na Segroni. A sme mieli geologiczne wjeżdżenie. A wiecor sme pisali list za starszych.
0: Jo nie mocha, jo leto sa 8 let stara, nie starše 13 let. To jo nowa, moda generacja we Witajkempie, kenčemo jużo leta dvojku tradiciju Groni Max Bagańc. Si wie, aż grajo tam teke pežedanje za domom, vistu rolu.
1: Ale my mamy wegin kompetentny team. Niciano, Aleksandra Dragua, kateremu już sledują leto sa ako viednik Witajkempa. Ale tak Izabel Grecojec, jako jo w zachodnich latach już przypadła była, a któraż jo pieniężele za te sportowe grasza zagronita była, a tak Rahel Zelnak, letosak prednemu razoju, któraż przeżyje wszakie kreatywne workshopy.
0: Jo, ale to nie jeszcze szo, weni przygotuju jeszcze wesebny projekt za starszych, to jeszcze pytajmstwo, co to bużo, zinca, bużo jeszcze Neptunowy Svižin, a spiwać budu gromaże z muzykarią Marekom Slodičkim, serska, drugi sztucki, a jeszcze wiele wici mają predk, kytaru rolu grają przyuszom serska rec.
1: W szednym żywaniu jo serska rec eksistencjalnie ważne se wie, ne? Dokolaż my comy miazy dzisiejmi ubożisz zajm, a teke lubość za serską riec. Ale se wie, te recne niwoły są wiegin szakorake. Ale my, jako team, se pracujemy przecej na najmniej dwejo recne nasze prezentacje cenisz, a dzisiejmi pejedasz, a mogę naprzodu se pelepszuju, a zasej do wiestości przyjdu serski pejedasz.
0: Groni Max Bagańc wird Recnego Centruma Witaj. Jeszcze aż do pietka widmio se w Jarejszku Witajkemp wird Recnego Centruma Witaj.

Nasza kolegoka Stefanie Krautzholz powiedzi o ten tydzień we swoich dożywieniach ze swojego drogowania po Baltikumie, a my ją przeważujemy z naszego muzyku tydzienia. Żinca ze muzyku z Letiskie, Kupka Kaut Kaili śpiewa w rokowej balaży, a ko wam zagrajemy sledujące. Ty se dobre wetom byś za drugich mecny, ale sam se przemalc nie podajesz. Nie dosyga to już ci przedsy jadnory byś ty sam. Sta myslu szygnio mimo w jadnom jadnuczkiem peglednieniu. Przosem nie chowaj se we swej sni, nie widzisz, jak wiele we tebie sztyce. Jano tak myżasz rozcz.